0: FM, West Yorkshire's Christian Radio, on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your work day with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindola, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Życie przeżywane bez Boga jest puste, a więc nie bądź głupcem.
4: Chuck Swindoll w dzisiejszej audycji Pełnia Życia.
3: Nie myśl, że możesz przeżyć swoje życie nie troszcząc się o Boga. On cię stworzył, on ma plan dla twojego życia, on jest po twojej stronie, jest w twoim narożniku. Głębokie jak najgłębszy ocean, szerokie jak najrozleglejsze pastwiska jest jego miłosierdzie i miłość dla nas.
4: Być może jesteś wyznawcą Chrystusa już od wielu lat. Dla naszej wiary bardzo ważne jest, by od czasu do czasu cofnąć się do samych źródeł, powrócić do spraw podstawowych. W dzisiejszej audycji Pełnia Życia Chuck Swindoll zaprasza nas do pochylenia się nad 5 rozdziałem listu do Efezjan. Apostoł Paweł prezentuje tam elementarz naszej wiary, ukazując najbardziej podstawowe zagadnienia związane z naśladowaniem Jezusa. Z myślą o tych, którzy nie mogli wysłuchać poprzedniej audycji, zaczniemy od krótkiego podsumowania wcześniejszych rozważań. Czyta Zygmunt Karel.
3: A teraz powiedzmy naszemu Panu, jak jest cudowny. Przyłącz się, proszę, do mojej modlitwy. Często wypełniam ten czas słowami, a dziś może to być dobra okazja, abyś Ty uczynił to w swoich myślach i w sercu. Śpiewaliśmy słowa: Panie, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, Boże nasz. Panie, Tyś cenniejszy jest od srebra, Panie, Tyś od złota droższymi. Panie, Tyś piękniejszy od diamentów i nikt na świecie nie dorówna Ci. To prawda, Ojcze, że Twoje słowo jest słodsze niż plaster miodu. Daje naszym sercom cudowny smak prawdy. Duch Święty uczy nas tej prawdy i oświeca nasze umysły. Tak samo zatrzymujemy się teraz na chwilę wśród naszych ziemskich spraw, aby Tobie złożyć dziękczynienie. Panie, ciągle gdzieś się śpieszymy. Szybciej jeździmy, szybciej chodzimy, szybciej myślimy. Jesteśmy w nieustannym ruchu. I łatwo jest w naszej kulturze ciągłego pośpiechu zapomnieć o tym, jaką wartość ma cisza i spokój oraz przypominanie sobie, że Ty jesteś Bogiem. Łatwo jest zapomnieć o słowach proroka: w ciszy i zaufaniu jest Twoja siła. I w zabieganiu naszego życia łatwo jest zacząć się zamartwiać, zamiast żyć bez strachu, wiedząc, że Ty jesteś z nami, Ty jesteś naszym Bogiem, Ty dasz nam siłę i pewny fundament.

0: Panie, te słowa to nie tylko mrzonki kilku marzycieli. To słowa natchnione przez Ciebie, pochodzące z Twojej księgi. W świecie, w którym ludzkie myślenie kształtują sensacyjne newsy i obrazki serwowane przez media, wykorzystaj, Panie, ten czas, aby przyćmić w nas cały ten zgiełk i chaos. Niech piękno Twojej obecności odświeży nas i odnowi. Przypominaj nam, Panie, o tym, że Ty niczego nie potrzebujesz, natomiast nie ma dnia, kiedy my byśmy czegoś nie potrzebowali. Przypominaj nam, Ojcze, że Ty nie potrzebujesz przewodnika, Ty nie musisz szukać drogi wyjścia. My natomiast spędzimy całe lata na szukaniu i poznawaniu Ciebie. Przypominaj nam, Panie, o tym, że Ty nas szukasz i przebywanie z nami oraz nasze posłuszeństwo są dla Ciebie wielką radością. Dziękujemy Ci dzisiaj za fundament, jaki nam dajesz, przebaczenie grzechów, uwolnienie od winy i wstydu. A w miejsce tego dajesz swą niezrównaną łaskę, łaskę życia, łaskę dawania, łaskę odpowiadania, łaskę reagowania, łaskę radzenia sobie z życiem takim, jakie zostało nam dane. Przypominaj nam również, Panie, że Twoja miłość, Twoje miłosierdzie są głębokie jak najgłębszy ocean. Dzięki świadomości tego potrafimy być hojni tak, jak w przypadku żadnego innego dzieła. Jesteśmy ofiarni, bo Ty jesteś niedościgłym mistrzem naszego życia. I składamy nasze ofiary z ufnością, wiedząc, że są one najlepszą inwestycją w wieczność. Czynimy to z radością i hojnością, modląc się w imię naszego pełnego miłosierdzia, kochającego Boga, Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
1: Mam nadzieję, że ten krótki wstęp i modlitwa dobrze przygotowały nas do wysłuchania przeznaczonej na dziś drugiej części wykładu Test życia chrześcijańskiego.
0: Przejdźmy zatem do pierwszego testu. Nawiasem mówiąc, wszystko, o czym mówi ten fragment, ma fundamentalne znaczenie. Wszystko. Jeżeli usuniesz choć jeden element, będzie to stanowić poważną przeszkodę dla Twojego prawidłowego rozwoju. Nawet jeden element. Postępuj według tych słów wiernie i konsekwentnie, a przekonasz się, co oznacza spełnione i owocne życie. Naprawdę warto. Pierwszy test to test na zachowanie, werset 15. Oto nasze pytanie. Czy postępujesz uważnie i mądrze? W skali od 1 do 10, ile dałbyś sobie punktów? Skąd takie pytanie? Przeczytajmy werset 15. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. To pytanie wynika z naszego tekstu. Czy postępujesz uważnie i mądrze? Zwróć uwagę na to, że apostoł nie stawia pytania, kiedy tak postępujesz. Chodzi mu raczej o cel. Mówi o tym, jak postępujesz, jak się zachowujesz. Test numer 2. Test na czas. Werset 16. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Oto nasz test. Pytanie. Czy jesteś zdyscyplinowany i właściwie wykorzystujesz swój czas? Zatem nasze pytanie dotyczy możliwości. Czy je wykorzystujesz? Czy masz dość samodyscypliny, aby je dobrze wykorzystać? Gdyż dni są złe. Jeśli pozwolisz, żeby poniosła cię fala, skończysz w grzechu. Zgodnie z grawitacją będziesz podążać w kierunku tego, co sprawia przyjemność Tobie, zamiast ku temu, co zadowala Pana. Horacy Mann napisał kiedyś: zagubieni, gdzieś pomiędzy wschodem a zachodem, dwiema złotymi godzinami, a każda składa się z 60 diamentowych minut. Żadnej nagrody, przeminęły na zawsze. Jonathan Edwards, jeden z wielkich myślicieli, XVIII-wieczny filozof, teolog. Ten błyskotliwy pionier w tak wielu dziedzinach, zanim ukończył 20 lat, sformułował tezy odnośnie owocnego życia. Posłuchaj jednej z nich. Nigdy nie trać ani chwili, lecz jak tylko potrafisz, udoskonalaj ją w sposób przynoszący jak największe korzyści. Dla człowieka leniwego brzmi to dość ekstremalnie. W uszach neurotyka mogłoby zabrzmieć nieco pasywnie, w sposób nie dość zdyscyplinowany. Ja dostrzegam w tym stwierdzeniu zarówno dyscyplinę, jak i wnikliwość. Czasami lepiej wykorzystujesz czas, poświęcając go na drzemkę, idąc na mecz, biegając lub spacerując, spędzając godzinę czy dwie ze swoją rodziną, biorąc dzień wolny lub jadąc na wakacje. To, że nigdy nie wyjeżdżasz na wakacje, nie jest rzeczą, którą powinieneś się chwalić. Nie jest to powód do dumy, nie oznacza to najlepszego wykorzystania czasu. Z drugiej strony mamy człowieka, który późno wstaje, wcześnie chodzi spać, a w międzyczasie zatopiony jest w jakiejś mglistej nieokreśloności. Może to, może tamto, sam nie wiem, cokolwiek. Dzwoni telefon. W porządku, co słychać? Zaczekaj. Napoleon kiedyś napisał, w czasie każdej bitwy nadchodzi przedział 10-15 minut, który ma decydujące znaczenie. Wykorzystaj ten moment, a zwyciężysz. Zlekceważ go, a zostaniesz pokonany. Wykorzystuj czas. Zanim przejdę dalej, chcę podzielić się z tobą inną myślą, którą dał mi Pan, gdy przygotowywałem to kazanie. Przedwczoraj rozmawiałem na temat dyscypliny z moją żoną. I w czasie naszej rozmowy dotarło do mnie, że bliźniaczą siostrą dyscypliny jest poświęcenie. Żadnej z nich nie szanujemy, gdy popadamy w lenistwo. Nigdy nie spotkałem człowieka, który dokonałby wielkich rzeczy i nie wiązałoby się to z poświęceniem. Nigdy. Poświęcenie odgrywa tu istotną rolę. I to doprowadziło mnie do odnalezienia wspaniałego cytatu, który wydrukowałem. Jedną kopię dałem żonie, a drugą powiesiłem na ścianie w miejscu, gdzie pracuję. Brzmi on następująco. Za każde dokonanie musimy zapłacić cenę. Dążeniu do celu zawsze towarzyszą przeciwności. Z każdym zwycięstwem wiążą się problemy. Każdy triumf okupiony jest ofiarą. Ludzie, których darzysz szacunkiem, zapłacili odpowiednią cenę. Zmagają się z przeciwnościami, napotykają problemy i walczą z nimi. Wiedzą także, czym jest poświęcenie. Nie ma od tego wyjątków. W życiu chrześcijańskim nie chodzi o czas. Rzecz w tym, aby obrać nowy kierunek. Czy jesteś zdyscyplinowany i uważny w tym, jak wykorzystujesz swój czas? Test numer 3. Test na podejmowanie decyzji, werset 17. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. To wspaniały werset z Biblii, prawda? Zaczyna się od tego, czego nie należy robić. Kończy na tym, co należy. Nie bądźcie nierozsądni. W czasach Pawła brak rozsądku nie był rzeczą szkodliwą, jak to jest rozumiane dzisiaj. Gdy widzimy, że coś wymyka się trochę spod kontroli, wkraczamy i mówimy z pewną dozą humoru: co za brak rozsądku. I to jest łagodne określenie. W czasach Pawła człowiek pozbawiony rozsądku, człowiek głupi, to taki, który postępuje tak, jakby nie było Boga. Mówi o tym jeden z psalmów. Głupi rzekł w sercu swoim: nie ma Boga. Psalm 14 i 53. Cała księga Koheleta napisana jest przez człowieka, który żył życiem głupca, próbując znaleźć szczęście bez Boga. I prawdziwe tego konsekwencje poznajemy dopiero dochodząc do ostatniego rozdziału. Kluczowym pojęciem, które przewija się przez całą tę księgę, jest marność, pustka. Życie przeżywane bez Boga jest puste, a więc nie bądź głupcem. Nie myśl, że możesz przeżyć swoje życie, nie troszcząc się o Boga. On cię stworzył, On ma plan dla twojego życia, On jest po twojej stronie, jest w twoim narożniku. Kocha cię miłością, o której mówią pieśni. Głębokie, jak najgłębszy ocean, szerokie, jak najrozleglejsze pastwiska jest Jego miłosierdzie i miłość dla nas. A więc nie bądź głupcem. Co zatem mamy czynić? Rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Pytanie do tego testu jest następujące. Czy w sposób aktywny i właściwy podążasz za wolą swojego niebiańskiego Ojca? W naszym dążeniu do poznania woli Pana łatwo jest zapomnieć, że On jeszcze bardziej niż my pragnie, abyśmy ją poznali. Bóg nie ukrywa się, mówiąc: założę się, że mnie nie znajdziesz. Możesz szukać, ale ja i tak nie dam się znaleźć. Znam swoją wolę, ale nie zamierzam jej tobie objawić. Twoje poszukiwania będą długie. Może pokażę ci jedynie odrobinę? Nie taka gra się toczy. Ojciec tęskni za naszym uwielbieniem. Kocha przebywać w naszej obecności. Pragnie, abyśmy byli dokładnie w miejscu, jakie nam przeznaczył. Jego relacja z nami opiera się na jego prowadzeniu, a nie na ukrywaniu się przed nami. Z moich obserwacji własnego życia, jak też życia innych, dochodzę do wniosku, że tutaj również istnieją dwie skrajności. Jedni wybiegają przed Boga, podejmują decyzje w pośpiechu, pochopnie wyciągają wnioski i idą naprzód bez właściwego zrozumienia. Inni natomiast są oporni i uparci. Gdy myślę o tych skrajnościach, przypomina mi się Psalm 32. Otwórz proszę swoją Biblię na Psalmie 32, który jest jednym z psalmów napisanych przez Dawida po uwolnieniu od winy za grzech popełniony z Batszebą. Schwytany w sidła cudzołóstwa, zagubiony w poczuciu winy i wstydu oraz rozczarowany samym sobą, Dawid pisze pieśń do Boga. Autorzy pieśni często tworzą je w chwilach emocjonalnego poruszenia i w takim właśnie momencie znalazł się Dawid. Pisze zatem Psalm 32, który jest psalmem typu maskil. Oznacza to, że jest psalmem nauczającym. Pan sprawił, że Dawid napisał ten psalm, mając na celu pouczenie odbiorcy na jakiś temat. Temu służyły psalmy maskil. Przeskoczmy do środka tego psalmu, do wersetu 7. Dawid poddaje się emocjom, wyrażając przepełniającą go wdzięczność za Boże przebaczenie i mówi do Pana: Ty jesteś ochroną moją. Stąd właśnie ojciec Corrie ten Boom zaczerpnął nazwę dla miejsca, w którym w czasie II wojny światowej ukrywał Żydów przed nazistami. Bezpieczna kryjówka. Ty jesteś ochroną moją, strzeżesz mnie od ucisku, otaczasz mnie radością wybawienia. Czy zastanawiasz się czasami, czym były te pieśni? Nie uważasz, że być może Dawid, pisząc niektóre z nich, nazwał je pieśniami wybawienia? Ja tak myślę. Otocz mnie pieśniami wybawienia. Mój umysł pełen jest melodii i słów, które Ty mi dałeś, gdy piszę pieśni dla Ciebie. Artyści rozumieją te cudowne chwile natchnienia. W następnym wersecie Bóg odpowiada Dawidowi: Zaimki ci tego nie powiedzą, ale spójrz na znaczenie tych słów. Pouczę Ciebie. To Boża odpowiedź na słowa Dawida. Pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. Oko moje spocznie na Tobie. Czy ktoś prowadził Cię kiedyś za pomocą spojrzenia? Spróbuj się temu uważnie przyjrzeć. Poprowadzę Cię za pomocą moich oczu. Bez wydawania jakichkolwiek dźwięków poprowadzę Cię, abyś poszedł w tym kierunku. Czasami, gdy razem z przyjacielem nie chcecie, by inni was rozumieli, używacie własnego, tajemnego języka. W niektórych kulturach porusza się ustami, jakbyś chciał kogoś pocałować, a oznacza to: idź tam. Prowadzenie Pana jest bardzo delikatne, subtelne. On nie krzyczy, nie szarpie cię za ramię, nie uderza cię w policzek. Jest to bezgłośne poruszenie jego oczu. Spójrz na kolejny obraz w tekście psalmu. Nie bądźcie nierozumni jak koń. Co robią konie? Mam na myśli dzikie, nieoswojone konie. Jeśli próbujesz któregoś osiodłać, wierzga, kopie, skacze i idzie tam, gdzie ma ochotę iść. Nie bądźcie nierozumni jak koń. Zwróćcie uwagę na kolejne porównanie. I jak muł, które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały. Dawidzie, posłuchaj, zamierzam prowadzić Cię za pomocą mojego spojrzenia. Idź za mną, idź tam, gdzie Ci wskażę. Podążaj za mną z wielką uwagą. Razem przez wszystko przejdziemy, tylko podążaj za moim wzrokiem. Wracając do 5 rozdziału listu do Efezjan, 17 werset. Dlatego nie bądźcie nierozsądni. Nie wybiegajcie do przodu, nie stawiajcie oporu, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Rozumiejcie. Słowo to oznacza pojąć, zrozumieć. Jak to zrobić? uważnie słuchać, wsłuchiwać się z uwagą. Nie próbuj dostrzec słów w kształtach chmur. Nie doszukuj się twarzy Jezusa na zapiekance. Nie rób tego. Tam tego nie ma. Nie czekaj na odgłosy w środku nocy, trzy kliknięcia i uderzenie. To Bóg. Nie szukaj czterolistnej koniczyny. To są zabobony, hokus pokus, teologia wudu. Posłuchaj. Módl się z otwartym sercem. Czytaj Jego Słowo, ponieważ Bóg nigdy nie poprowadzi cię drogą stojącą w sprzeczności z Jego Słowem. Szukaj porady u ludzi, których szanujesz jako chrześcijan, którzy są obiektywni, którzy udzielając ci rady nie będą kierować się tym, co mogą zyskać albo stracić. Nawiasem mówiąc, trudno znaleźć takich ludzi. Zrobiwszy to wszystko, czekaj. Czekaj, słuchaj Jego głosu, gdy mówi poprzez kazanie takie jak dzisiaj, poprzez swoje słowo lub może przez pieśń, lub poprzez słowa jakiegoś człowieka, którego nawet nie prosiłeś o radę. A wtedy, zapominając o swoich pragnieniach, bądź posłuszny. Wtedy zrozumiesz, jaka jest wola Pańska.
1: Słuchają Państwo audycji Pełnia Życia, w której nadaliśmy drugą część wykładu Test Życia Chrześcijańskiego, jednego z 26 poświęconych listowi apostoła Pawła do Efezjan, pod wspólnym tytułem Stając się ludźmi łaski. Podobnie jak 6 poprzednich, również ten cykl po zakończeniu emisji radiowej dostępny będzie na płytkach CD. Szczegóły oferty znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.ifl-polska.pl. A zamówienia można składać listownie, pisząc do nas na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław. Bądź telefonicznie pod bezpłatnym numerem 800 444 101. Czy będą Państwo zaskoczeni, jeśli powiem, że rozważań pastora Chucka słuchają codziennie miliony ludzi na wszystkich kontynentach? W samych Stanach Zjednoczonych jego wykłady nadaje ponad 1000 rozgłośni, a przecież tłumaczone są one również na hiszpański, portugalski, rosyjski, a nawet arabski. Z wielką radością odbieramy sygnały, że nasze polskojęzyczne audycje słuchane są poza krajem. Z przekonaniem możemy więc powiedzieć, że wspierając naszą działalność, przyczyniają się Państwo do dzieła o wielkim, światowym zasięgu. Jeśli jeszcze nie kontaktowałeś się z nami albo od ostatniej rozmowy upłynęło już trochę czasu, zapraszam. Zadzwoń na naszą darmową infolinię 800 444 101. Pod tym samym numerem można też uzyskać poradę duszpasterską. Możesz także napisać do nas e-mail kontakt@ifl-polska.pl. Dziękując za uwagę, zapraszam do wysłuchania trzeciej i ostatniej części wykładu Chucka Swindolla Test Życia Chrześcijańskiego już w najbliższej audycji Pełnia Życia.